Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie.

0: Zmieniamy tempo.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Classic. Mamy środę, 6 dzień maja i jak to mówią optymiści, do weekendu już z górki. Szósta już dawno minęła, czas ruszać do pracy. Na razie bez większego stresu i z umiarkowaną prędkością. Na drogach Tarnobrzega ruch umiarkowany, warunki do jazdy na razie przyzwoite, ale w ciągu dnia jazdę utrudniać może silny wiatr.
1: Już w pół do siódmej i to już środa. Jak na razie nieźle idzie ten tydzień, jak dla mnie to jest już 3-0 dla was. A będzie jeszcze lepiej, bo podkręcamy tempo. Tak jak lubicie od samego rana. Waldek Derłak, cześć, siema, hej.

Nigdy mi się nie znudzi sprawdzać o tej porze, jak wasz dzień się zapowiada. Jakieś zmiany może? Co macie dzisiaj w życiu do ogarnięcia? Może jakąś maturę z angielskiego? Ja mam kubek Meloradia dla was, żeby kawa wam jeszcze lepiej rano smakowała. Dzwońcie teraz i to szybko pod 321-321-777. Taki merch możecie zgarnąć. 321-321-777. Poranny vibe-check przed nami. Kto dzisiaj będzie gwiazdą? Zaraz się przekonamy. Dzwońcie już teraz do Meloradia. 321-321-777. Fajny kubek Meloradia może być wasz z samego rana. Dzwońcie teraz. Za 27 David

0: Hammer.
1: Tak to jo, tak podkręcamy tempo w Melo Radio od rana. Cześć, siema Betty.
2: Siema, cześć.
1: Siema, hej, hej. Zaskoczyła cię czymś środa dzisiaj, z samego rana?
2: O, to by się przerwało.
1: Betty, pytam, czy cię środa czymś zaskoczyła? Chyba tym, że przerywa naszą rozmowę.
2: Tak, środa jak środa. Każdy dzień tygodnia, rano do pracy. Ale po południu fajnie, bo dzisiaj dzień wolny, bez żadnych obowiązków, koszyk, słoneczko i pełna lawa.
1: Ej, no to ci zazdrościmy. Uwaga, teraz, bo gwiazdą będziesz, mam dla ciebie.
0: Trzy szoty w Melo. Melo.
1: Trzy szybkie pytania. Betty, TikTok czy Instagram?
2: Facebook.
1: Słonecznik czy rodzynki?
2: Jeszcze raz.
1: Słonecznik czy rodzynki?
2: Słonecznik.
1: Słonecznik. A rozmawiać z ludźmi to po angielsku czy na migi wolisz?
2: Chyba bardziej na migi.
1: Okej, okay, słuchaj, to teraz ja dla ciebie bardzo wyraźnie powiem, co najważniejsze. Specjalnie wysyłamy tobie kubek Meloradia. Taki merch jest już twój. Bardzo fajne środy, zaczęła się całkiem nieźle.
0: Trzy szoty w Melo.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu jak zawsze od rana. Tutaj dla was dużo takiej dobrej muzycznej energii. Sony Fodera teraz, Think About Us.

0: Alessandra, Queen of Kings w Meloradio. Podkręcamy tempo, mamy środę rano, za 7 minut 7 mamy Marcina. Marcin ma newsy.
1: Tak, a w tych newsach będzie o ogromnym pożarze lasu na Lubelszczyźnie.
0: O tym już za chwilę, za 7-7 na zegarach.
2: A już o 7 zagramy.
0: Będzie szybko i energetycznie, czyli Fast Cars i Superstars. Tak zaczniemy kolejną godzinę z Melo. A żeby było wam jeszcze cieplej, to sprawdzimy prognozę pogody na środę. To za chwilę.

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wyszany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, która

0: Zakręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Autopromocja.
14: Wieczorami.
0: Idę w Melo.
14: Zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18. Ja idę w Melo, a wy chodźcie ze mną. Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: będzie kolejny bardzo ciepły dzień, ale z pogodowymi niespodziankami. W planach na dziś burza i silny, porywisty wiatr. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu miejscami przelotne opady deszczu i wspomniane wcześniej burze. Od 25 do 27 stopni będą dziś wskazywać termometr w regionie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Jutro też warto mieć pod ręką parasol.
1: Już prawie 7. News Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Na początek wielki pożar lasu na Lubelszczyźnie. Jego gaszenie potrwa jeszcze co najmniej kilkanaście godzin. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że wiele zależy teraz od pogody.
3: Są takie prognozy, że być może po południu będą lokalne burze, które ewentualnie pomogą, ale nie mamy pewności, w którym miejscu te burze ewentualnie będą występowały.
2: W trakcie akcji doszło do katastrofy śmigłowca gaśniczego Dromader. Jego pilot zginął. Lufthansa zawiesza i likwiduje loty. To z powodu kryzysu paliwowego, rosnących cen oraz trwającej restrukturyzacji. Spore straty finansowe odczują także polskie lotniska. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują pierwsze testy, pisze Rzeczpospolita. Firmy te liczą na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku.
4: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
5: Jakby nie kombinować, samo się nie zrobi, ale podziałamy, żeby lepiej się wasz dzień zaczął. Podkręcamy tempo od samego rana. Waldek Darłak, siema, hej, jest już 7. Inni gadają, a my już gramy.

0: Medusa i Becky Hill. I Lost Control. Jak tam macie wszystko pod kontrolą dzisiaj? Trzeci raz z rzędu w tym tygodniu. Środę mamy dzisiaj. Szósty dzień maja, matury dzień trzeci przy okazji. No i już 12 minut po godzinie siódmej. Słuchajcie, są ludzie, którzy chwalą się, że znaleźli sposób na idealny związek.
1: No niemożliwe.
0: Za chwilę. No, za chwilę w Meloradio. Powiem wam, co wymyślili.

0: DJ Remo, Tymek i Sofia w Loren. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Słuchajcie tego. Coraz więcej młodych ludzi na świecie tworzy cyfrowe wersje swoich byłych partnerów. Takie możliwości daje sztuczna inteligencja. Można wrzucić do niej na przykład wszystkie czaty, rozmowy, zdjęcia czy filmiki oraz SMS-y, jakie sobie ludzie między sobą wysyłali. Wyobraźcie to sobie. Można przerzucić całą historię takiej pary do AI i w ten sposób przetworzyć swojego albo swoją ex w bota, z którym można normalnie rozmawiać i funkcjonować na co dzień. Fani takiego rozwiązania mówią, że wtedy to dopiero w idealnym zgraniu i związku. Jak dla mnie to trochę dziwne, no ale taki trend robi się coraz popularniejszy. Ludzie robią to, bo mogą poprawić wszystko, co wcześniej im nie wyszło w prawdziwym związku, no i zmienić cechy, które nie podobały się w partnerze albo partnerce. Czujesz to? Nie no. Czyli tak, zero kłótni o sprzątanie albo o to, kto dłużej rano siedzi w łazience. Nudy kompletne, no.
1: A ciekawe, czy można tak zrobić z byłym szefem, jak myślisz?
0: Oj, to robi się ciekawsze.

0: Zok, Zokaria and the Dust w Meloradio. Tak podkręcamy tempo w środę 6 maja. A dzisiaj, uwaga, dzień pielęgniarzy i pielęgniarek. No to pozdro i pozwólcie, że teraz to my się wami zaopiekujemy odpowiednio z dobrą muzyczną energią. I tak zagramy. Sean Paul i Dua Lipa za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: Mr. Saxopil i Aleksandra Stem. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. Siedzisz? Siedzisz? Siedzisz.
1: Siedzę.
0: Dobrze, dobrze. A wy siedzicie, słuchajcie, bo mam wstrząsające info normalnie. Po pierwsze, to tak sobie myślę, że ze wszystkich naukowców na świecie, na całym świecie, tak, to właśnie ci amerykańscy mają chyba najciekawszą robotę. To od nich zwykle docierają do nas jakieś mega odjechane informacje i ostatnio postanowili sprawdzić, ile nam czasu jeszcze zostało. I oni już wiedzą. No. Już wiadomo, że los wszechświata jest przesądzony. Ogólnie to mamy, lepiej nie mówić, jego koniec nastąpi szybciej niż przypuszczano. Naukowcy badali kosmos, liczyli i wyliczyli, że wszechświat może się skończyć za jakieś tak około 20, nie minut, spokojnie, 20 miliardów lat. Także zdążycie jeszcze, gdzie trzeba, na ósmą. No, za 18, za 18 ósma. Zdążycie też zagłosować na ten numer w 30 Meloradia. Ostatnio, pozycja druga. New Religion, Bibi Rexha i Faithless.

0: Mamy dla was najlepszy drop nowych hitów w Melo. Super im wyszedł ten numer. To Wake Tonight. Czyli David Guetta, Sia i gwiazda tegorocznej edycji Sunrise Festival, Afrojack. Chcecie pojechać do Kołobrzegu na Sunrise Festival? Słuchajcie Melo. Dzisiaj kolejne zapro specjalnie dla was do zgarnięcia. To niedługo, a wcześniej newsy.
1: A w nich, jeżeli chcecie, to dowiecie się, kto przepada za celebrytami.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Hey Benny Hart w Melo Radio. Za chwilę sprawdzimy też, czy ci, którzy przepadają za wiosną, dzisiaj będą z niej zadowoleni. Pogoda za chwilę.

0: Reklama. Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
1: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
6: Maturzyści, powodzenia! Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
7: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.

Duży ruch na Sienkiewicza, tam czekają Was miejscowe spowolnienia. Duży ruch na Mickiewicza, na Sikorskiego też chwilami trzeba mocniej nacisnąć na hamulec. Uważajcie w pobliżu szkół, zwłaszcza tych ponadpodstawowych. Można się natknąć na zdenerwowanych maturzystów. Dziś przed nimi egzamin z języka obcego.

0: pogodzie już nie tak spokojnie jak w ostatnich dniach. Nadal będzie bardzo ciepło, od 25 do nawet 27 stopni mają dziś wskazywać termometry w regionie, ale będzie się chmurzyć. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, niewykluczone, że zagrzmi. Wiatr też da o sobie znać, chwilami będzie silny i porywisty. Jutro więcej chmur i odrobinę chłodniej niż dziś.
1: To już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
2: Mamy trzeci dzień matur po języku polskim i matematyce. Przyszedł czas na język obcy. Do wyboru języków jest kilka, mówi szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
3: Maturzysta może wybrać język angielski, język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski. Po raz pierwszy w tym roku może wybrać ukraiński jako język obcy.
2: Podstawowy egzamin z języka obcego trwa 2 godziny. Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej ruszają do pomocy strażakom walczącym z pożarem lasów na Lubelszczyźnie, poinformował o tym w serwisie X minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ogień pojawił się wczoraj po południu, już się nie rozprzestrzenia. Na koniec o tym, kto fascynuje się celebrytami. Według naukowców częściej i silniej robią to osoby o słabiej ukształtowanej tożsamości. Tacy ludzie mogą też częściej szukać w znanych postaciach wskazówek i inspiracji.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Jak szukacie inspiracji na środę, to my wam tak energetycznie zagramy, żebyście mogli się od samego rana tym zafascynować. Ej, Bonnie Hearts na początek, Waldek Darłak. Dzień dobry, hej! Inni gadają, my już gramy.

0: Drain, czyli Starlight w Meloradio. Podkręcamy tempo, mamy środę, trzeci dzień matur. Wy dziś też u nas będziecie mogli się sprawdzić i udowodnić, jak zwykle po ósmej w Melo, że jesteście gotowi na wszystko. Zabawa startuje za chwilę. Co trzeba zrobić? No najpierw to się dodzwonić.
1: 321-321-777. Takie proste cyferki.
0: Dwie osoby mają szansę, dzwońcie, próbujcie. Już teraz dwie osoby, dwa pytania i szansa na Super Melo merch do zgarnięcia. Melotorba oraz skiety, czekamy na was. 321-321-777. Próbujcie teraz, za chwilę zaczynamy. A teraz Kaigo.

0: Switch Disco, I Found You w Melo. Siedemnaście po ósmej.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: Cześć, siema, Oliwier.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Dzień dobry, Oliwier, co tam przed tobą dzisiaj?
2: A przede mną dzisiaj bardzo ważny dzień. Nie są to matury na pewno, ale jadę do dziewczyny na zapoznawczy obiad z jej rodzicami, także musimy troszkę przygotować.
0: A, czuję, że tak oficjalnie, delikatnie wjechało. I jest Jagoda też. Cześć, Jagoda.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cześć, siema, Jagoda. A u ciebie co tam?
3: No, ja za chwilę mam egzamin z matury z angielskiego. Mega się stresuję.
0: Jedziesz na maturę teraz?
2: Jak to tak?
0: O, chyba...
3: Tak, właśnie za chwilę na tą maturę.
0: Z angielskiego, słuchaj, trzymamy kciuki. Oliwier też. Oliwier, wsparcie
2: tak,
0: jest?
2: Niestety, Jagódka, matura do bzdura, angielski prościzna.
0: No, słyszysz, Jagoda, od razu lepiej, nie? No dobra, słuchajcie.
3: Tak, lepiej, lepiej.
0: Zabawa Gotowi na wszystko, startujemy. Za dwie dobre odpowiedzi są skiety. Za jedną mam dla was melotorbę. Najważniejsze, zgłaszajcie się swoim imieniem do odpowiedzi. Uwaga, zaczynamy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Słuchajcie, jak matura z angielskiego, to pytanie numer jeden dzisiaj. Taco Hemingway wydał kiedyś album w języku angielskim. Prawda czy fałsz?
2: Oliwier.
0: Oliwier, słuchamy?
2: Fałsz.
0: Fałsz. A wcale, że nie, bo prawda. A, no, dobrze. Słuchaj, ale spokojnie, jak sam mówiłeś, angielski to prościzna. Mamy jeszcze pytanie drugie. Jagoda, jesteś?
3: Tak, jestem.
0: No to uważaj. Uwaga, Oliwier, również. Z jakiego filmu pochodzi ten cytat?
4: Może powtórzymy angielski?
5: Nie, no co ty, tato?
4: Odmień być.
5: No daj spokój.
2: Oliwier.
0: Oliwier, ale ty szybki jesteś. Oliwier, słuchamy?
2: Dzień Świra, oczywiście. Klasyk klasyków.
0: Jasne, że tak! Brawo, brawo, brawo, brawo! Jagoda! Jagoda,
3: tak,
0: nie przejmuj się. Nie przejmuj się. Na maturze z angielskiego jest łatwiej. Są prostsze pytania. Naprawdę. Gwarantuję ci to. Przekonasz się.
3: No, ja
0: wiem,
3: na spokojnie.
0: Jagoda, dla ciebie mamy też coś fajnego. Wysyłamy merch od Melo, a dla Oliwiera melotorbę pakujemy i też wysyłamy. Trzymajcie się. Dzięki, Jagoda. Jeszcze raz powodzenia. Trzymamy kciuki.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Melo Radio.

0: jeśli was też tak fajnie buja ten numer Sweet Nothings, Oscar Metcalf, to można wejść na meloradio.pl i zagłosować, bo to jedna z propozycji do 30 Meloradia. 30 już w najbliższy piątek, ale głosować możecie na meloradio.pl w każdej chwili. Za chwilę u nas m.in. Gips, tak zagramy w Meloradio.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Meloradio, Tarnobrzeg na 99.1 FM. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
10: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
9: Serio? Też na wysokie kwoty?
10: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
11: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
12: Halo, cześć Ula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
13: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
19: Już są Dni Maj Mediamarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Mediamarkt. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
20: Po reklamie.

0: Pamiętajcie, że tak w Melo podkręcamy tempo. Na wielu plażach w Grecji w tym sezonie zacznie obowiązywać nowy zakaz. Nie będzie tam można ustawiać leżaków i parasoli i jakichkolwiek drewnianych konstrukcji dla turystów. No, chodzi o to, żeby chronić przyrodę. Wzięli się tam za to bardzo mocno w ramach programu Natura 2000. Takie przepisy pojawiły się m.in. w bardzo znanych miejscach jak Kreta, Rodos czy Korfu. O nie, żeby to nie oznaczało tylko jeszcze większej liczby parawanów nad polskim morzem, co?
1: No właśnie, bo co zrobią Polacy, którzy pojadą do Grecji, no?

0: Antoine Go Home. Meduza. No coś czuję, że jak matury się skończą, to będzie mocne wyjście w miasto. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Można głosować na ten numer. Meduza, Don't Wanna Go Home. Propozycja do 30 Melo Radia. To mam propozycję, żeby newsy za chwilę się pojawiły.
1: A w nich będzie o nastrojach maturzystów tuż przed wejściem na salę egzaminacyjną.
2: A już o 9 zagramy.
0: Ellie Goulding, Illium, Don't Want Your Love.

0: Tak, podkręcamy tempo w Meloradio za 9 minut 9.
1: Meloradio, Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleo Farm.
11: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
12: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
13: Dolar ła, bo niskie ceny ma. W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ścian 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Maturzyści, powodzenia. Wasze wybory mają znaczenie. Zbigniew Pater, rektor Politechniki Lubelskiej.
18: Po reklamie.

porze te największe korki tworzą się w biurach przed ekspresami do kawy. To dobra pora na filiżankę czarnego napoju. Na drogach Tarnobrzega wciąż spory ruch i miejscami trzeba mocniej nacisnąć na hamulec. Tak jest na Sienkiewicza na styku z Sikorskiego. Wzmożony ruch utrzymuje się na Mickiewicza i to w obu kierunkach.

0: Parasol przeciwsłoneczny trzeba będzie zamienić na przeciwdeszczowy. Dziś w Tarnobrzegu zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Ciepło od 25 do 27 stopni zobaczymy na termometrach. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę. Jutro już więcej chmur i pokapie z nieba, czasami zagrzmi.
1: Już prawie 9:00. Newsy Meloradia. Marcin Sikora.
2: Po niecałych 2 dobach Donald Trump wstrzymał projekt Wolność. Miał pomóc statkom w żegludze przez cieśninę Ormus. Jako powód prezydent USA podał postępy w rozmowach z Iranem. Mężczyzna, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w Lipsku, trafił do szpitala psychiatrycznego. Tak zdecydował niemiecki sąd. 33-letni bokser miał od jakiegoś czasu cierpieć na psychiczny kryzys. Właśnie rusza matura z języka obcego. Większość maturzystów wybrała język angielski i jak mówią, dzisiejszego egzaminu raczej nikt się nie boi.
3: Najłatwiejszy ze wszystkiego chyba angielski, więc...
4: No luziku, do tego wszystkiego podchodzimy.
5: To jak drugi język prawie.
6: Angielski to jest, myślę, najprzyjemniejszy dzień.
2: Po 3-dniowym maratonie pisemnych egzaminów obowiązkowych zaczną się te ustne, ale też pisemne dla tych, którzy wybrali egzamin rozszerzony.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: No i kto tutaj marudzi delikatnie na środę, co? Bierzcie przykład z maturzystów na luziku. Także wiecie, good morning, już 9:00, podkręcamy tempo, Waldek Darłak, cześć, siema. Inni gadają, my już gramy. Two ships in the night.

Jonathan Bledka i Gibbs i Róż w Melo Radio, a dzisiaj za oknami no takie widoki i fajne kolory, że Róż w swoim outficie to jak najbardziej polecam również uwzględnić. Sonny Federer i Crystal in My Loving w Melo. Tak podkręcamy tempo.

Armin Van Buren. I Sophie Ellis Bexon w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo i odliczamy dni do czegoś, co rozgrzeje polskie wybrzeże jeszcze bardziej niż wakacyjne słońce. Sunrise Festival w Kołobrzegu już od 31 lipca do 2 sierpnia. Energetyczna muza, jedyny taki klimat, no i mega wydarzenie, które będziecie pamiętać jeszcze długo. No i super gwiazdy, które będą tam imprezować się razem z wami, czyli Seagala, Paul Van Dyk, Axwell, Afrojack. Line-up o wiele, wiele dłuższy. Już dzisiaj będziemy mieli dla was bilety na Sunrise Festival do zdobycia w Melo Radio. Zapro już dziś, słuchajcie Melo. Disco X.

0: A my tak podkręcamy tempo w środę. 27 minut już po 9. Avicii za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

0: How does it feel? Dub Dogs, Melon, najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Siemadi.
1: No siemanko, siemanko, co tam, jak tam po poranku?
0: Mam dla was, dla nas bardzo dobrą wiadomość, słuchaj, nie wiem czy wiesz, dzisiaj jest dzień bez diety, można odpuścić sobie.
1: No to stary, idę w pizzę.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Where is my husband Ray, David Guetta, Hypeton.
0: Po poranku fajnie, a jutro będzie jeszcze fajniej. Dzisiaj środa, jutro czwartek, a potem wiadomo, nie?
1: No kurczę, to już trzeba odliczać. Fajnie, bardzo się cieszę. Superancko, ja zapraszam od 10:00, będzie przemiło.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
0: Po reklamie. Trafik.
2: Dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Z tej okazji u nas trochę drogowej statystyki. Jak wynika z danych policji, w Polsce do wypadków drogowych najczęściej dochodzi w piątki. Sierpień jest miesiącem, w którym odnotowuje się ich najwięcej, a sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. To będzie kolejny bardzo ciepły dzień, ale z pogodowymi niespodziankami. W planach na dziś burze i silny, porywisty wiatr. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu miejscami przelotne opady deszczu i wspomniane wcześniej burze. Od 25 do 27 stopni będą dziś wskazywać termometr w regionie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny. Jutro też warto mieć pod ręką parasol.
0: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. Przez 3 dni będą dyskutować o trudnych aspektach wspólnej historii. Dziś w Baranowie Sandomierskim rozpoczyna się polsko-ukraiński kongres historyczny z udziałem prawie 100 badaczy z Polski i Ukrainy. Celem kongresu jest podsumowanie dotychczasowych badań nad relacjami polsko-ukraińskimi oraz wyznaczenie kierunków ich dalszego rozwoju. Trwa maraton maturalny. Dziś 3 dzień egzaminów i obowiązkowy język obcy. Matury potrwają do końca maja, a jak wspominają je ci, którzy egzamin dojrzałości już dawno mają za sobą?
9: To jest taki trochę dziwny stres, jakby tak mało potrzebny w życiu.
10: W 1953 roku zdawałam maturę.
11: Ja miałam Krasickiego.
12: I rodzice w kanapkach przemycali ściągi.
2: Kiedy jedni piszą egzamin maturalny, inni odpoczywają albo zwiedzają powiat tarnobrzeski. W ramach programu Erasmus Plus do zespołu szkół nr 2 imienia Kwiatkowskiego w Nowej Dębie przyjechała grupa młodzieży z Rumunii. Podczas pobytu odwiedzili starostwo powiatowe, byli nad jeziorem Tarnobrzeskim i zwiedzili zamek Tarnowskich w Dzikowie.
13: Minuta do 10:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
14: Do wypadków drogowych w Polsce najczęściej dochodzi w piątki. Sierpień jest z kolei miesiącem, w którym odnotowuje się najwięcej zdarzeń. Sprawcami ponad 2/3 wypadków są mężczyźni. Tak wynika z danych policji. A dziś obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Komisja Europejska zatwierdziła umowę pożyczki SAFE dla Polski. Chodzi o prawie 41 miliardów euro, które mamy wydać na wzmocnienie naszej obronności, mówi pełnomocniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
15: Przez każdy gabinet każdego komisarza ten dokument przechodzi.
14: Umowa zostanie uroczyście podpisana w piątek w Warszawie. Jakub Kiwior sprzedany. Polski piłkarz, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Porto zapłaciło za Polaka 17 milionów euro.
16: Ale chłop będzie miał fajnie w tym Porto. Zazdroszczę mu trochę.
14: Do 2030 roku ten kontrakt.
16: Nice.
14: Więc,
16: no. Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
13: Siemanko, 10 na zegarach, mamy środę, czyli mały piątek. Kiedy inni gadają, my już gramy, wiadomo. Where is my husband, to już za chwilę, a będziemy też gadać za moment o tunelu. I to takim egeszege.

Gordo, Renic, Onywaldi, Loco Loco. I 14 minut po 10, słuchacie Meloradia. Pod Alpami to się może wydarzyć sporo, ale takiego cuda to chyba nikt się nie spodziewał. Chodzi o podziemny tunel, dokładniej tunel bazowy Brenner, który pozwoli połączyć Austrię i Włochy. Trasa między Innsbruckiem a Bolzano ma zająć raptem 25 minut. Jak czytam, projekt ma być ekologiczny i mega szybki. Zobaczymy tylko, czy szybki w realizacji też, ale generalnie pomysł jak najbardziej git. I wiecie co? Będzie można nagrać śmieszną rolkę na Instagrama typu: słabo słyszę, przerywa, wjeżdżam do tunelu. Tak, totalnie muszę to zrobić.

0: Anny My Georgie Beautiful w Meloradio mam całkiem niezłego newsa. No bo czytam właśnie w sieci, że zbiórka Łatwoganga na rzecz Cancer Fighters będzie zwolniona z podatku, a środki wpłacone na fundację mogą zostać odliczone od podatku dochodowego. Tak tylko przekazuję garść cennych i dobrych informacji. A w tej godzinie jeszcze a propos dobrych newsów Lost Frequencies i Reality będzie też Alok i Khalid.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od poniedziałku do środy wszystkie elementy z kurczaka z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Extra. A kapusta biała młoda tylko 3,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
0: O reklamie.

Kasery More w Melo Radio. 18 minut do 11. Podkręcamy tempo, środa, mały piątek i dobra chwila na to, żeby zgarnąć szybką kasę. Wiecie, tak dżentelmeńsko przyjąć 200, klasa sama w sobie. Na co tylko chcecie, tak? Piszecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, na co to ma pójść. I później trochę trzeba zaczekać, tak? Cierpliwie, bo my zadzwonimy. Czekamy 5 sygnałów, później wy odbieracie i słyszycie: ej, mordo, masz szybką kasę! No i wszyscy: super! Także warto się zgłosić, bo co by nie mówić, siano zawsze się przyda.

0: ale Farben w Melo. 10 minut do 11. Newsy Melo Radia za una momento, a w nich redaktor Sikora.
1: Oj, nie tylko ja, bo jeszcze będą newsy przecież w tych newsach i będzie między innymi o tym, za ile dzisiaj tankujemy. Ale sprawa jest prosta.
0: Okej, mam nadzieję, że to dobre informacje.
2: A już o 11 zagramy
0: Bibi Rexa, Faithless i New Religion w Melo. Z tym nowoczesnym sztosem, który korzysta z klasyka, startujemy o 11.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Pogoda.
9: W pogodzie już nie tak spokojnie jak w ostatnich dniach. Nadal będzie bardzo ciepło, od 25 do nawet 27 stopni mają dziś wskazywać termometry w regionie, ale będzie się chmurzyć. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu, niewykluczone, że zagrzmi. Wiatr też da o sobie znać, chwilami będzie silny i porywisty. Jutro więcej chmur i odrobinę chłodniej niż dziś.
0: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
9: Iwona Wyciślok, zapraszam. To była szybka i skuteczna akcja. Po krótkim pościgu policjanci z Tarnobrzega zatrzymali 19-letniego złodzieja roweru. Ukradł go spod sklepu, zaczął uciekać, daleko nie odjechał, szybko wpadł w ręce policji, a rower wrócił do właścicielki. Wartość skradzionego mienia oszacowano na 1000 zł. Teraz o losie młodego mężczyzny zdecyduje sąd. A wybierając się na przejażdżkę rowerową, zakładajcie kaski, apeluje policja. Podkomisarz Remigiusz Rakowski.
10: Zachęcamy wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby te kaski zakładać. Bo to naprawdę poprawia bezpieczeństwo, chroni głowę, która jest najbardziej narażona na te urazy.
9: Za niespełna miesiąc, od 3 czerwca, noszenie kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej będzie obowiązkowe dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Za brak kasku u dziecka rodzic lub opiekun może zostać ukarany grzywną. 30 kwietnia zakończyła się tegoroczna kwalifikacja wojskowa na Podkarpaciu. Wezwano ponad 12 tysięcy osób z rocznika 2007. Frekwencja wyniosła nieco ponad 92%. 800 osób zadeklarowało wstąpienie do służby wojskowej.
11: Minuta do 11:00, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
12: Jest alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. To ostrzeżenie przed groźnym zadymieniem w okolicach Biłgoraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi również, by nie otwierać tam okien i drzwi. Dwóch strażaków podczas akcji podtruło się czadem. Światowa Organizacja Zdrowia cały czas wyjaśnia, dlaczego doszło do zakażenia Hanta wirusem na pokładzie wycieczkowca, który płynie przez Atlantyk. Polski obywatel, jeden z członków załogi, czuje się dobrze, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
13: Nie mamy żadnej informacji, aby potrzebował jakiegokolwiek wsparcia medycznego czy jakiegokolwiek wsparcia konsularnego.
12: Choroba jest rzadka, ale co roku są przypadki zachorowań także w Polsce. Na koniec o tym, ile płacimy dziś za paliwo. Mówiąc krótko, tyle samo co wczoraj. Maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,49, a diesla 7,31.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
11: Na zegarach 11:00. Siemka, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Zaczynamy od totalnego sztosa. Powrót do przeszłości, chcę się powiedzieć. Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Nowa wersja, ale zacna. Yeah!

Another Talk to You w Meloradiu, 14 minut po 11. Pogadajmy poważnie. Jest taka impreza, która szczególnie skupia się na potężnym melo, ale opiera się też na pięknym wschodzie słońca. Sunrise Festival. 31 lipca w Kołobrzegu ruszamy z 6 scenami, na których będzie grubo. Sony Fodera, DM, Skytech, Scooter. No tych znanych twarzy jest znacznie więcej, w tym oczywiście wy. Tak więc słuchajcie czujnie Meloradia, żeby nie stracić okazji na bilety. No bo tak, mam zamiar być na miejscu i zbić z wami pionę. Nie wiem jak to zrobię, ale najwyżej polecę helikopterem i będzie git, no. W każdym razie mamy uderzyć w melo, ale dżentelmeńsko. Łapiemy się, misiaczki.

0: Catch Me, Jason Ross, Brina Grace, Ultra Love w Melo Radio. 28 minut po 11. Pięknej miłości i pięknych uśmiechów wam życzę, żebyście mieli możliwość dzisiaj zadbać o to, by inne osoby też się cieszyły. Po prostu, żebyście mieli dobry dzionek. A ja chętnie w tym pomogę muzycznie. M Brother i Troubles. To już klasyk, ale za to jaki fajny.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.

0: 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
10: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
11: Tak?
10: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Po reklamie.

Ham Brother i Troubles w Melo Radio, 17 minut do 12. Wspominamy klasykę, słuchało się tego niejednokrotnie w klubie, na imprezach. No, co by nie mówić, to jest naprawdę dobra nutka. A jeżeli chodzi o dobre nuty i dobre strzały, no to macie szybką kasę. 200 dzisiaj do zgarnięcia w Melo Radio. Także wbijajcie, wejdźcie, zróbcie to dla siebie i wydajcie to na co tylko chcecie. Zaszalejcie. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie i od razu piszecie, na co chcecie to wydać. I z doświadczenia wam doradzę. Im bardziej szalony pomysł, tym tylko lepiej. Wy na tym zyskujecie. Kungs to Filus London i Galaxy, czyli numer, który dzielnie walczy w 30. Meloradia. Wy oczywiście możecie na niego głosować na meloradio.pl. A jeśli chodzi o 30, to ta już w piątek po godzinie 18. Jedziemy.

0: Lubię cię jak lato. Modelki Włodarski, 10 minut do godziny 12. Ej, przyznajcie, ta nuta jest naprawdę sztos. No, panie Marcinie, a propos sztosów, czekamy na jakiegoś turbo, hiper, mega, fajowego sztosa!
1: Będzie o takich osobach, które lubiły samochody, ale kraść.
0: No to dobra, mam sztosa, dziękuję, już jest dobrze.
2: A już o 12 zagramy.
0: Chłopco dowiózł content na poczekaniu. Daya, Good Boys. Następnym razem dla Marcina przygotujemy specjalną maszynę losującą i będziemy losować fajny content w newsach, tak? Dobrze, Marcin się śmieje, daje okejkę.

0: Autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło, całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
6: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było.

0: 9,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
5: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Pogoda.
1: Parasol przeciwsłoneczny trzeba będzie zamienić na przeciwdeszczowy. Dziś w Tarnobrzegu zachmurzenie umiarkowane i duże. Po południu miejscami przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Ciepło od 25 do 27 stopni zobaczymy na termometrach. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny w porywach do 55 km na godzinę. Jutro już więcej chmur i pokapie z nieba, czasami zagrzmi.
0: Są newsy Meloradia. Tarnobrzeg.
1: Iwona Wyciślok, zapraszam. Jest szansa na pracę. Dziś rusza rekrutacja uczestników do projektu Razem w Pracy, Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu. To projekt skierowany do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, ale z brakiem przeciwwskazań do pracy. Rekrutacja potrwa do 20 maja. Więcej zieleni, mniej betonu. Takie są założenia projektu zmiany na osiedlu Serbinów w ramach Miejskiego Planu Adaptacji do Zmian Klimatu, mówi prezydent Tarnobrzega Łukasz Nowak.
2: Projekt na Serbinowie zakłada wymianę starych, nieprzepuszczalnych nawierzchni na powierzchnię przepuszczalne, które pozwolą wodzie wsiąkać w grunt, remont chodników i zwiększenie ilości terenów zielonych, które pomagają zatrzymywać wodę i obniżają temperaturę.
1: Pieniądze na realizację projektu mają pochodzić z Ministerstwa Klimatu. Czy miasto dostanie finansowe wsparcie, będzie wiadomo za niespełna 4 miesiące. Spółka PKP SA ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy przebudowy zabytkowego dworca kolejowego w Nisku. Planowana modernizacja ma połączyć zachowanie historycznego charakteru budynku z dostosowaniem go do współczesnych standardów obsługi podróżnych.
3: Minuta do 12, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów działający w Polsce i Niemczech. Zatrzymało 4 osoby. Mundurowi ujawnili części pochodzące z co najmniej 8 skradzionych pojazdów. Matura w cieniu mediów społecznościowych. Egzamin dojrzałości rozgrywa się dziś równolegle w salach egzaminacyjnych i w internecie. Już kilka minut po oficjalnym rozpoczęciu matur zdjęcia arkuszy można znaleźć w sieci. O tym problemie pisze dziennik Gazeta Prawna. W maju zdecydowanie warto nocą patrzeć w niebo. Można tam dostrzec rój meteorów. Coś, co odbieramy jako spadające gwiazdy, które możemy zaobserwować gołym okiem, mówi Tomasz Banyś z planetarium w EC1 w Łodzi.
5: Ślady siłą rzeczy będą wydawało się, że na resztę nieba promieniują, w tym też troszeczkę wyżej.
4: W czasie maksimum roju meteorów na niebie pojawia się nawet do 50 tak zwanych spadających gwiazd.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Witajcie gwiazdy, siemanko, a ty po tej stronie, cieszę się, że jesteście, wybaczcie ten dobry humor, ale to dlatego, że naprawdę dużo się dzieje na świecie i za chwilę pogadamy, no będziecie zaskoczeni. Daya Albi, Good Boys Hideaway, gramy to już teraz.

0: John Summit, The Chainsmokers i Ilzy w Melo Radio. 15 minut po godzinie 12, no gracze to się chyba podjarają. Ostatnio sieć obiegły dobre wiadomości dotyczące serii Assassin's Creed, no bo swój remake dostanie czwórka, czyli ta piracka odsłona. Pomysł na ten ruch jest moim zdaniem całkiem niezły, bo znowu wróciła moda na pływanie po nieznanym lądzie, ale ten remake, a dokładnie czwórka w wersji Resynct, bo tak się nazywa, no to wygląda całkiem obiecująco. I czekam, bo mam nadzieję, że będzie to naprawdę w porządku, ale oczywiście jak coś dam wam znaka zdecydowanie wcześniej. A tymczasem powiem jedno.
1: Ahoj!

0: Nuta, która bezpośrednio mówi o tym, by uratować miłość. I tego wam życzę. Kygo, Khalid Griffin i Save My Love w Melo Radio. Piękne to. 26 minut po 12. Wiem, że część z was lubi numery takie trochę romantyczne. Inni powiedzą, że panie, weź daj do pieca trochę. No i nie ma problemu. Jedno i drugie da się ze sobą połączyć i wyjdzie wtedy We Found Love od Rihanny i Calvina Harrisa. A to jeszcze w tej godzinie.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek. Tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobil One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
13: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
12: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
13: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
14: salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
15: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
16: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
15: Serio? Też na wysokie kwoty?
16: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Castorama!
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
18: Tak?
17: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.

0: Natalio Nykiel i Bądź Duże. To jest Melo Radio, 17 minut do godziny 13. Chłopcy w pewnym momencie stają się mężczyznami. Ale czasami trzeba podjąć tę męską decyzję i wejść na meloradio.pl i zajrzeć do zakładki konkursy i akcje, żeby zgarnąć szybką kasę. 200 macie dzisiaj do zdobycia. Hubert, powiedz mi tak szczerze, bracie, na co ty byś to pytał?
1: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: No i rewelacje, to brzmi jak dobre melo. A na co wy wydacie? Meloradio.pl. Działajcie. Two ships in the night.

0: Magnetic i Bauza w Meloradiu, 8 minut do 13. Tak, podkręcamy tempo. Siema, gwiazdo!
1: Cześć, jestem. I będą newsy.
0: O, super.
1: I będą nowe ceny maksymalne paliw. No i sprawdzimy przy okazji, jak poszło maturzystom na angielskim.
0: Odmienisz być?
1: O, jak to było?
0: I am.
1: You are.
0: He, she. Dobra, nie pamiętam.
1: No.
2: A już o 13 zagramy.
0: Felix Jen, Kaskada i Boy You Tell Me. O tym, co kręci Kaskadę, posłuchamy punktualnie o 13, wcześniej, bo minutę przed 13. Newsy Meloradia.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.
7: Minuta do 13. Newsy Melo Radia i Ula Harciarek.
8: Zapadł wyrok w głośnej sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Sąd skazał ojczyma na 25 lat więzienia. Matka chłopca ma spędzić się za kratami 16 lat. Jutro ceny maksymalne paliw w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46, benzyny 98 6,95, a diesla 7,26. Za nami kolejny dzień matur. Dziś były pisemne egzaminy z języków obcych. Królował angielski. A jak poszło?
9: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
10: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
11: To jaki będzie wynik?
9: Myślę, że 80+.
11: 100% będzie?
9: Myślę, że tak. Wydaje mi się, że powinno być.
8: No i trzymamy kciuki, a z maturzystami w Łodzi rozmawiał Mateusz Kudlarek.
7: 80+, uważaj, żeby nie było 800+.
12: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
7: Żartowałem. 13 na zegarach. Siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy i szalejemy. Z dobrym brzmieniem. Felix Jan, Kaskada, Boy You Turn Me. No, Kaskada, to co ci kręci?

Moja ulubiona nuta ostatnio jest naprawdę przepiękna. Gibbs, Dope House, For Money, Win w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Wy możecie na nią głosować i do tego bardzo serdecznie zachęcam. Głosujcie na nią na meloradio.pl, bo 30 Meloradia, tak. Ona już naprawdę niedługo, dokładnie w piątek po 18. Olek Pych zaprasza, a ja w jego imieniu bardzo serdecznie. Nuta jest super, szczególnie podoba się fanom motoryzacji i niektórzy trochę Gibbsowi zazdroszczą tego, co ma w garażu, ale jak to mama mówiła... Pracuj ciężko, ucz się dnia każdego, trening czyni mistrza, dużo w tym dobrego.

0: Sony Fodera, Crystal i My Lovin w Melo Radio. 27 minut po godzinie 13. Podkręcamy tempo i dbamy o wasze dobre muzyczne humory. W tej godzinie jeszcze pojawi się Dims, Bambi, Young Leosia, Kizo i Lecę, bo chcę. Dawno tego nie było, a skoro już blisko lato, no to bez kitu lecimy.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płatki kukurydziane Crownfield 500 gramów w nowej cenie regularnej 4,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie. Meloradio. Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Dawno tego nie słyszałem. Teams Bambi, Young Leosia. Kizo i lecę, bo chcę. 18 minut do godziny 14. Wy też możecie lecieć, gdzie chcecie, dosłownie. No i jeśli chcecie. To chyba, że brakuje wam kasy. Ale spokojnie, spokojna, to też jesteśmy przygotowani. Chillera totalna. Wbijacie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I tam sobie piszecie w szybkiej kasie. Tam jest taka rubryczka. Na co byście to wydali? No i wy możecie na przykład napisać, żebyście chcieli gdzieś sobie polecieć, tak? Jakiegoś city breaka uskutecznić. Potem to trafia do nas, my potem oddzwaniamy. No i generalnie hajsiwo jest wasze, nie? Także zobaczcie, jakie to proste.

0: Applejack, Sia, David Guetta, Awake Tonight w Melo Radio. Szczerze, bardzo lubię tę nutę. Najbardziej mi się podoba tutaj głos Sia, który jest w pełnej mocy. Iga też jest w pełnej mocy.
1: Ja
0: siema.
1: Jestem zawsze w pełnej mocy, słuchajcie, zawsze.
0: A po której stronie mocy dzisiaj stoisz?
1: Jestem po stronie mocy macza.
0: Dobra, dzięki.
2: A już o 14 zagramy.
1: Ale nie w studiu, nie mam tej maczy w studiu. Nie można w studiu mieć. Maczy w studiu nie można.
0: Co będzie po niekapek gate jakby?
1: Chyba nie ma nic na temat batonów, więc być może baton mi się kiedyś gdzieś wysypie.
0: Trzymajcie się.
1: Pa.

0: Czarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price, great brand.

0: Gram 14,99. Cena przed obniżką 20,99. A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
3: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
1: Uwaga, jest duże zagrożenie pożarowe w lasach województwa lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Alerty wysłało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alerty wydają też synoptycy. Ostrzeżenia dotyczą strefy brzegowej Polski, bo spodziewany jest sztorm. A teraz wybieramy się na spacer. Wiosnę słychać, widać i czuć, między innymi w poznańskim parku Wilsona.
2: Kwitnące drzewa, kwiaty, to jest to, co chyba czekam na to najbardziej.
3: Pięknie kwitną kwiaty.
4: A w tle słyszymy?
3: Ptaszki.
1: Ze spacerowiczami rozmawiał Bartosz Łukasiewicz.
5: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Fight.
1: No dzień dobry, środa to dzień przyjemności oczywiście. Gdzieś przeczytałam, że powinno się kupować nowe ciuchy co najmniej raz w tygodniu, bo to poprawia nasze samopoczucie i wyzwala hormon szczęścia. Powiedziałam o tym mojemu chłopakowi, spojrzał na mnie jak na wariatkę. No wiecie, liczyłam, że wykupi cały mój koszyk z ubraniami. No nic, Iga Dudziuk, cześć, witajcie, zapraszam na Freak Fight. Freak

ależ my podkręcamy tempo. Worth It w Melo Radio, słuchacie Freak Fightu. 13 po 14. A ja mam patent. Jak się z kimś przyjaźnicie i zaprosi was na własne wesele, to zostańcie na chwilę dalszymi znajomymi, bo to oni powinni według norm internetowych dawać najmniej do koperty. Między 500 a 800, a najbliżsi to tak 1500, nawet dwa koła. Dajcie spokój. Czyli tak, jesteście dalszymi znajomymi, musicie dać 500 zł, a w szybkiej kasie od Meloradia można wygrać 500 zł, można wygrać też 200 zł, więc wbijajcie na naszą stronę meloradio.pl i zaskoczcie nas, bo szybka kasa jest do zgarnięcia. Lost Vintage Culture to teraz.

Jak ja kocham ten numer. Hot Right Now, DJ Fresh, Rita Ora. Mam same wspaniałe wspomnienia, takie wakacyjne, właśnie podkręcone tempo. A teraz bym chciała, żebyśmy na moment zwolnili. Serio, serio, ponieważ w tym momencie zamieniam się we wróżkę. Jak byłam mała, moja mama mówiła, że ja mówię takie bajki, że mogłabym być wróżką, więc słuchajcie. Przeczytam wam horoskop, ale przeczytam o sobie, no bo mówię, no to dlaczego nie? Otóż, jeżeli są tutaj jakieś wodniki, to pamiętajcie, co dajesz, to dostajesz. Musicie włożyć dużo energii, a zobaczycie nowe projekty, różne możliwości. A najważniejsze jest to, że czas odciąć niezdrowe relacje. No nie wiem jak wy, ja to rozumiem w ten sposób, że jeżeli wam na przykład jest źle w pracy, to po prostu zerwijcie z nią, no bo horoskop mówi, że czas zerwać z toksycznymi miejscami, tak? A lepiej leżeć i pachnieć. Obejmuję noce. Jonathan, PZ, Liwka. To teraz we Freak Fajcie. In and Out of Love, Armin van Buuren. To już za moment.

0: Loco Loco w Meloradio. Jeśli nie wiecie, co zrobić, aby zdać maturę, a nie chce wam się uczyć, to mam sposób. I to taki genialny w swojej prostocie. O tym jeszcze będzie w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Martin Garrix, Animals w Meloradiu. Matura to bzdura, ale mimo to znalazłam metodę, która ma pomóc w nauce. Otóż wystarczy tylko przestawić łóżko na ścianę za drzwiami, tak by otwierane drzwi przysłaniały to łóżko i to ma sprawić, że wiedza wam rzekomo nie umknie. I teraz najważniejsze. Wstając musicie postawić na ziemię najpierw prawą stopę, to jest kluczowe, bo ta prawa stopa powinna przekroczyć próg sali egzaminacyjnej jako pierwsza. Rozumiem, że to wzięło się z przesądu o wstawaniu lewą nogą?

0: Jak ja to lubię, don't wanna go home w Melo Radio. A jeśli planowaliście jakieś podróże samolotem, to lepiej uważajcie.
1: Lepiej uważajcie i w newsach o tym powiemy, bo no niektóre linie lotnicze odwołują loty. Które dokładnie...
2: A już o 15 zagramy!
0: Thomas Gray, Rumors. I tak wam zagramy.

0: autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
0: Po reklamie.
8: Minuta do 15, czas na News Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
9: Pożar lasu na Lubelszczyźnie, płonie Puszcza Solska. Odbyła się odprawa sztabu kryzysowego, na której był Donald Tusk. Według prognoz na Lubelszczyźnie padać będzie dopiero jutro wieczorem. Skandynawskie linie lotnicze SAS odwołują w maju blisko 1200 lotów. Przyczyną mają być wysokie ceny paliwa lotniczego. No a teraz zapraszamy do tańca. 130 par zatańczyło poloneza na rynku w Katowicach.
10: Kroki? Łatwe. Raz, dwa, trzy, tak? Polonez?
11: Tak, on jest rozliczany na trzy, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
10: Panie prezydencie, pan pogubił trochę kroki?
12: Oczywiście, że tak. W tańcu można się mylić. Najważniejsze, żeby nie mylić się w życiu.
9: Z tancerzami i wiceprezydentem Katowic rozmawiała Paulina Kozioł.
8: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i każdy z nas może osiągnąć sukces. W tej godzinie wam to udowodnię. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. Rumors, Thomas Gray na początek.

Hi-Fi Superstar Wet Fingers w Melo Radio. Słyszeliście kiedyś o mocy wizualizacji? Polega to na tym, żeby wyobrażać sobie sytuacje, które byśmy chcieli jako spełnione. Czyli na przykład bardzo chcecie dostać awans i wyobrażacie sobie ten awans. Ta metoda ma sprawić, że intensywne myślenie doprowadza nas do sukcesu. No to co? Spróbujmy może razem. Jutro będzie wolne. Jutro będzie wolne. To sprawdzimy jutro, czy zadziałało i czy weekend nadciągnął szybciej. A zaraz matura z angielskiego. Tak jakby. Dive into me. Alok. Khalid.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Mello. Shakira w Mello Radio. Matura z angielskiego za nami, to była ta najprzyjemniejsza część maturalna, przynajmniej dla mnie, ale tak czytam wypowiedzi właśnie uczniów i mówią, że bułka z masłem, szybko wychodzili, to ja się bardzo cieszę, bo był taki człowiek w polskiej polityce, który miał problemy z angielskim. Posłuchajmy, przypomnijmy, to taki już klasyk.
2: This is really the problem of current days and also.
1: No, wiem, że jeszcze matura ustna z angielskiego przed wami, to nie bierzcie przykładu z Andrzeja Dudy, dobra? Think about a Sonny Vodera. Tak podkręcamy tempo, no bo nie zdacie po prostu.

Ultra Love. Co wam się najczęściej śni? Bo jeśli chodzi o polityków, to najczęściej nam się śni prezydent. Wyprzedzając pytania, nie napisali, czy te sny są odbierane jako dobre czy złe. To sobie proszę dopowiedzieć już samemu.

0: autopromocja.
1: Ej, ale co się działo?
2: Cały czas tłukło.
3: Ale gdzie tłukło?
2: Ale to tak tłukło całe noce, całe dnie.
1: Ale jak to brzmiało? No i?
2: Ani spać, ani się położyć.
0: No jak co? Wstawać!
4: Codziennie rano podkręcamy tempo już od 6:30.
1: I sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko.
5: Waldek,
1: Marcin
4: i Daria.
5: I to nie było tylko pum, pum, pum.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
15: Tak?
14: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: O reklamie.

Uśmiech mi z twarzy nie schodzi, jak leci ten kawałek. More Than You Know, Axwell Ingrosso. A tych panów usłyszycie i zobaczycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Dokładnie tak. I tak się składa, że jeżeli chcecie się tam znaleźć razem z Meloradiem, to musicie słuchać uważnie naszej anteny, bo będą bilety, są bilety do przytulenia, do zgarnięcia. Koniec lipca, początek sierpnia. Zapamiętajcie to. More Than You Know, Axwell Ingrosso. Na żywo myślę, że będzie to grane i będziecie mogli to usłyszeć. Słuchajcie naszej anteny, Galaxy, Kungs, to teraz we Freak Fighter.

0: Ciao, Dazet, Phil w Molo Radio. Kto lubi serial Stranger Things, ręka do góry.
1: Ja lubię.
0: Tak?
1: Tak, tak, tak. I dlatego w newsach będę miała dobrego newsa dla fanów tego serialu.
0: Zostańcie z nami.
2: A już o 16 zagramy
0: Apolite, Taylor Swift, Eli Oaks. Ten numer zagramy wam punktualnie o 16, kiedy inni będą gadać, my będziemy podkręcać tempo.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce, to co dobre szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
9: Co jest grane w Tarnobrzegu?
10: Iwona Wyciślok, zapraszam. Trwają już przygotowania do sezonu wakacyjnego w Tarnobrzegu. Sezon letni zainauguruje Noc Świętojańska do 20 czerwca. W planie są też Dni Tarnobrzega, Kino Plenerowe oraz Nadwiślański Fashion Week. W sierpniu będzie można się wybrać na Jarmark Dominikański albo piknik rodzinny nad Wisłą. A wcześniej można wybrać się do kina na nową odsłonę Super Mario Galaxy Film. To animowana kontynuacja hitu z 2023 roku. Film do zobaczenia w kinie Wisła. Jak oszczędzać energię w salonie? Czy w kuchni da się gotować w duchu zero waste? I dlaczego w łazience liczy się każda kropla wody? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie na wystawie Eko Eksperymentatorium. To interaktywna wystawa edukacyjna, którą można zobaczyć w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Będzie czynna do końca lipca.
8: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
11: Minuta do 16, czas na newsy Melo Radia. Ula Harciarek on the mic.
12: Ważny news dla kredytobiorców. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Jak na razie w tym roku obniżyła je raz. Uważajcie na punkty z tak zwanym nabijaniem klimatyzacji w samochodach, bo może zostać użyty niewłaściwy czynnik chłodniczy, przestrzega mechanik samochodowy Jakub Potęga.
13: Nie mamy pewności, jak taki odczynnik zareaguje w przypadku na przykład właśnie kolizji. Nie wiemy też, czy podczas nieszczelności ten gaz, który znajduje się w układzie, czy on na przykład nie spowoduje jakiegoś uszczerbku na naszym zdrowiu.
12: Dlatego mechanicy polecają profesjonalne serwisy. No i jeszcze serialowy news. Twórcy Stranger Things wracają z nową produkcją. Akcja The Boroughs toczyć się będzie w Domu Spokojnej Starości. Premiera 21 maja, a zwiastun już jest.
11: I mamy godzinę 16, słuchacie Freak Fightu. Za moment ktoś się bardzo uśmiechnie, bo będzie bogatszy o 200 zł. Opelite, Taylor Swift, Eli Oaks. Tak wchodzimy w 16.

0: Pitbull, Hotel Room Service w Maloradiu. Jedno słowo, cztery litery. D-O-D-A wzbudza od zawsze kontrowersje i ostatnio wystąpiła w Krakowie na obchodach Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Pięknie zaśpiewała hymn, naprawdę. Stało się to wiralem na TikToku i naprawdę się postarała, to trzeba jej oddać. Głos jak dzwon, no ale trzeba pamiętać, że...
1: Królowa jest tylko jedna b***.
0: I to jej słowa, nie moje. All the time, to teraz John Summit.

0: Noc Aniołów, Jan Klosia, Jonatan, 18 po 16.
1: Wychodzą na patrol.
2: Szybka kasa.
0: Wiecie, co to oznacza, że za chwilę ktoś będzie bogatszy o 200 zł. Dzwonimy do Adriana, który wbił na meloradio.pl i zażyczył sobie pieniędzy na... No właśnie, siemka, Adrian. Halo. Iga, meloradio.
3: Cześć, cześć.
0: Co tam słychać u ciebie?
3: A dobrze, właśnie wracamy z pracy z chłopakami.
0: Oj, fantastyczna to jest wiadomość. Adrian, na co potrzebujesz 200 zł? Szybką kasę
3: od meloradio. Na obiad dla kolegów.
0: Na
3: jesteśmy
0: obiad?
3: Zmęczeni, tak, na obiad. Jesteśmy zmęczeni właśnie po całym dniu pracy, więc aha, taki obiadek by się przydał teraz.
0: To ty jesteś super kolega, że stawiasz im obiady.
3: Bardzo fajnych mam kolegów. To.
0: Dobra, Adrian. Jesteście najlepsi. Adrian i chłopaki, szybka kasa leci już do was.
3: Dziękujemy.
4: Nie.
0: To my dziękujemy. Biegnijcie do bankomatu.
2: Szybka kasa od Meloradia.
0: Graceland, Yearbooks.

Maria. W Meloradio podkręcamy tempo. Jest takie słowo, które jest zakazane i nie jest to Voldemort. Jeśli chcecie wiedzieć, czego nie powinniście mówić, jeżeli chcecie być wyluzowani, to koniecznie zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action niskie ceny, duży uśmiech.
5: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great brand.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

Jak to moja kuzynka śpiewa? Owca, bryska, obca w Meloradiu. Muszę zrobić pranie, muszę iść do pracy, muszę napisać maila. Co się nie zgadza, kochani, w tych zdaniach? Słowo muszę. Otóż musicie, przepraszam, zmienić to słowo na chcę i minie cały wasz stres. Czyli chcę zrobić pranie, chcę iść do pracy, chcę napisać maila, chcę wydawać pieniądze. Od razu lepiej, chcę wydać pieniądze. Najlepiej to cudze.

0: A to nowość na naszej antenie, Body Talk, ale Farben w Melo Radiu. Pada deszcz, dzwonią dzwonki sań. No blisko, właśnie o pogodzie będzie w newsach Melo Radia, zostańcie z nami.
1: A już o 17 zagramy
0: Candy Night, Jazzy. I tak wam zagramy punktualnie o 17, kiedy inni będą gadać.

0: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej. Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę. Słuchajcie po 18.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
5: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: Już są Dni Maj MediaMarkt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Co jest grane w Tarnobrzegu?
2: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zbliża się święto kwitnącej jabłoni w Samborcu. Na scenie wystąpią Miły Pan, Red Lips oraz Ira. Będzie można spróbować potraw regionalnych, wziąć udział w konkursach, poszaleć w wesołym miasteczku i potańczyć przy muzyce serwowanej przez DJ-a. 36. święto kwitnącej jabłoni już 10 maja w Samborcu. W najbliższy piątek warto zajrzeć do Biblioteki Głównej w Stalowej Woli. Odbędzie się tam impreza w stylu retro. W programie Międzypokoleniowe Warsztaty Szycia, wystawa przedmiotów i designu charakterystycznych dla lat 1945-1989, a także przejażdżka maluchem, czyli kultowym Fiatem 126P. Będzie też pamiątkowa sesja Polaroidem. Na weekend proponuję kino w repertuarze Metalowca w Nowej Dębie, film animowany Dmuchawce. Filmy do zobaczenia w sobotę i niedzielę.
0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Blisko 400 strażaków gasi pożar w Puszczy Solskiej. Sytuacja jest trudna, przyznaje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Służby informują mieszkańców kilku domów o możliwej ewakuacji ze względu na duże zadymienie. Pogoda w kolejnych dniach może trochę pomóc, bo ma padać deszcz, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
5: Będzie trochę tych opadów więcej, to zagrożenie się zmniejszy, natomiast ono będzie nadal jeszcze bardzo wysokie.
4: W przyszłym tygodniu deszczu ma być jeszcze więcej. Na koniec impreza urodzinowa w warszawskim Zoo na Świat. Przyszła tam alpaka, dziewczyna. No i trzeba wybrać jej imię, koniecznie na literę S. Propozycje można wpisywać w komentarzach pod postem stołecznego Zoo na Facebooku.
3: Dlaczego na S?
4: Nie wiem dlaczego.
3: Sylwia.
4: No właśnie.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Przez żołądek do serca, tak mówią, a my porozmawiamy o jedzeniu właśnie w tej godzinie. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, Candy Night, tak wchodzimy w 17, Jazzy, podkręcamy tempo.

Jeśli chodzi o drugiego pana, to zagra on dla was w Warszawie w tym miesiącu. Musicie słuchać uważnie anteny i ja może zaprezentuję, co jest kluczowe i niezbędne. Jej, proszę zapamiętać ten dźwięk i w zasadzie to wszystko. Florida w Warszawie w tym miesiącu. Bilety będą do zgarnięcia.

Mogłabym bez przerwy tego słuchać. Florence and the Machine w Meloradiu. Potrzebny teraz będzie WhatsApp Meloradia. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. My tutaj redakcyjnie zjedliśmy sobie obiadek. Dzisiaj jest dzień bez diety. My świętujemy, mam wrażenie, codziennie. Ale proszę mi dać znać, jaki jest wasz ulubiony polski obiad. Przyjmuję głosówki, przyjmuję tekstówki. Odnośnik znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Ja wybieram schabowy, ziemniaki i mizeria. A wy, jaki jest wasz ulubiony polski obiad? Czekam na wiadomości od was.

0: Ja to najbardziej lubię w aucie. Słuchasz muzy, win, podkręcamy tempo we Freak Fajcie. Padło pytanie o ulubiony polski obiad i są liczne odpowiedzi, dzięki bardzo. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki i tekstówki, ale najpierw po śląsku będzie.
1: Białe kluski, modro kapusta i do tego dobro śląsko rolada. To jest dobry obiad. Na Śląsku i nie tylko.
0: Oczywiście, najlepszy obiad. Jeżeli chcecie się podzielić waszymi ulubionymi daniami, to śmiało czekam na tekstówki i głosówki.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
7: Może poinformować po prostu.
8: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
9: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
15: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
16: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla bardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Ależ nie ma za co, wszystko dla was. Lanwery, Trips, podkręcamy tempo w Meloradiu. Najlepszy polski obiad to...
1: Hej Iga, mój ulubiony polski obiad to pomidorówka, ale zamiast klusek czy ryżu, naleśniki z serem. Tak spróbuj, jest. To się przekonasz.
0: Dzięki, według Julki, a według Krzyśka?
2: Najlepszy polski obiad to jest taki, który zrobi babcia. Pozdrawiam.
0: Jest to oczywista oczywistość, że najlepszy obiad to u babci. Niekoniecznie dlatego, że jest, słuchajcie, zawsze za darmo i że potem dostaje się słoiki.

0: Ja wiem, że ja często mówię, że mam ulubione piosenki, ale to jest serio moja ulubiona piosenka. Magnetic Bausa w Mloradiu jest już. Olu, siemanko!
1: Siemano, no i ja potwierdzę, że to jest ulubiona piosenka Igi. Śpiewa ją za każdym razem, to kiedy prawda. Leci. Powiedziała dosłownie 2 minuty temu, o, to jest moja ulubiona piosenka z naszej playlisty.
0: Dokładnie.
1: Możecie na nią głosować na meloradio.pl. Zachęcamy, prawda? W 30 Meloradio.
0: No ja już idę głosować.
1: Okej, okay, ty nie możesz, ale okej.
2: Okay. A już o 18 zagramy
1: W&W i Kaśmir będzie beda. Iga, co będziesz robiła z tym słońcem, co jest za oknem?
0: Ja będę się opalać po prostu.
1: A, o 18, to dobry
0: pomysł.
1: A dasz jeszcze buzi?
0: A.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tiggo 7 lub Tiggo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
5: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: GG Auto. Po reklamie. Melo Radio, Tarnobrzeg na 99.1 FM.
7: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
8: Na koniec wojny USA z Iranem coraz bliżej. Ugoda jest już praktycznie uzgodniona, informuje agencja Reuters, powołując się na źródła w Pakistanie. Zagrożenie pożarowe nie tylko w lasach. Bieszczadzki Park Narodowy ostrzega, że w najwyższych partiach gór też jest sucho. Władze parku wzmocniły patrole. A na koniec praca, marzenie dla kibica piłkarskiego.
7: Dla mnie!
8: No właśnie, amerykańska telewizja Fox chce zapłacić 50 tysięcy dolarów osobie, która obejrzy wszystkie mecze tego rocznego mundialu. Krzysztof Ilanowski.
9: Osoba, którą Fox wybierze, będzie oglądać spotkania w specjalnej szklanej kostce ustawionej na słynnym Times Square w Nowym Jorku. Jej zadaniem będzie też przygotowywanie materiałów do mediów społecznościowych.
8: Rekrutacja trwa.
7: To ja się zapisuję. Tak? Już biegnę.
8: Dobra.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: idę w melo.
1: Na zegarach już punktualnie 18. Jesteśmy już tylko dwa kroki od piątku. Razem damy radę je postawić, zaufajcie. Sony Fodera i Krystal nam w tym pomogą. Ich My Lovin' to na pewno zagramy w tej godzinie. Będzie Lily Wood i Prayer in C. A zaczynamy od hitu Bad. To WNW i Kashmir. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

Sony Fodera i Crystal to My Lovin w Meloradio. Sony Fodera wystąpi na Sunrise Festival, a tak się składa, że ja mam dla was wlotki na właśnie Sunrise Festival. Za chwilę ktoś z was być może je zgarnie. A teraz gramy Bob Sinclair. Word, hold on.

0: I Follow Rivers, to Lick Lee w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18:18 na zegarach. No a teraz, to ja chcę was wysłać na naprawdę mega wydarzenie.
1: Sunrise, yeah. Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Największy festiwal muzyki elektronicznej, no tyle EDM-owych, techno dźwięków, Kołobrzeg, piękne krajobrazy, 6 gorących scen i w tym wszystkim wy. Tak może wyglądać środek waszych wakacji, jeśli wygracie w lotki na Sunrise Festival. Mamy podwójne zaproszenie na pierwszy dzień tego niesamowitego wydarzenia, a żeby je zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsApp Melo Radia, no i dajcie mi znać, co zawsze musicie mieć ubrane na festiwalu i dlaczego. Czy to jest jakaś specjalna chusta, zegarek, czy cokolwiek zupełnie innego, może macie jakiś taki specjalny, ulubiony film festiwalowy cały. No to dajcie mi o tym znać. Czekam na głosówki na WhatsAppie. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Wlotki na pierwszy dzień. Sunrise Festival. Jedna podwójna. Czeka na was.
1: Sunrise Festival z Melo.

0: modelki Włodarski. Lubię cię jak lato w Meloradiu, a w lato to się naprawdę będzie dużo działo.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: Od 31 lipca do 2 sierpnia będziecie bawić się w Kołobrzegu na Sunrise Festival. Masa artystów wystąpi właśnie na tym wydarzeniu. Axel Ingrosso, Afrojack, Billy Gillis, James Hype, Oliver Heldens. No, mógłbym tak jeszcze wymieniać i wymieniać. A ja mam dla was podwójną wlotkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. Poprosiłem, żebyście dali mi znać, jaki zawsze musicie mieć taki element swojego fitu festiwalowego i dlaczego. No i przychodzą cały czas odpowiedzi. Darka, co u ciebie to musi być?
2: Ja to oczywiście zegarek z ustawionym przypomnieniem, bo ostatnio tak świetnie bawiłam się na jednym z artystów, że zapomniałam o tym, dla którego tam pojechałam.
0: O nie, najgorzej, ale Darka, to ty już teraz ładuj zegarek albo szykuj sobie trzy inne, żebyś na pewno zapamiętała, bo jedziesz na pierwszy dzień. Sunrise Festival, podwójna wlotka w tym momencie trafia do ciebie, a jeśli wam się dzisiaj nie udało, to spokojnie, już jutro kolejna szansa.
1: Sunrise Festival z Meloradiem. Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Autopromocja. Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. O 15 co tydzień odpalamy bifor, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Traczyk, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
3: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Me czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
1: Po reklamie.

17 minut. Tyle zostało nam do godziny 19. Słuchacie Meloradia. To Sean Baker. I VIP. A wy śpijcie dużo. No to może pomóc naszemu mózgowi. Jak czytam, słaby sen sprawia, że szybciej się starzejemy, więc najlepiej spać co najmniej 8 godzin, no i bez przerw. No czyli po prostu jak? No chyba samemu. No bo jak odmówić partnerowi, który mówi: kochanie, nie mogę zasnąć, weź mnie przytul o drugiej w nocy. No nie mamy serca takiego, no.

0: Ciaia Marar, to Thinking About You w Melo, tak gramy jeszcze przed 19 i podkręcamy tempo. Po 19 będę pokazywał wam, w jaki sposób będziecie mogli zgarnąć wejściówki na koncert Florajdy. No i też fajnie zagramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Thomas Gray, Rumors. Ten numer pojawi się na antenie Melo Radia punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Trwa wyprzedaż rocznika 2025 w Cherry. Korzyści nawet do 20 tysięcy złotych. Wybierz Cherry Tigo 7 lub Tigo 8. Cherry. Więcej za mniej. Szczegóły oferty i ceny sprzed obniżki na cherrypolska.pl oraz w salonach Cherry.
5: Odwiedź Cherry GG Auto przy ulicy Tadeusza Rejtana 20 w Rzeszowie.
6: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
9: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Meloradio.

0: Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Idę w Melo.
2: Na zegarach już punktualnie godzina 19, no i to będzie piękna godzina. A wiecie dlaczego? No bo zagram numer Beautiful, Anima i Joji. To na pewno się pojawi za kilka chwil. Będzie dręczyli Indiana i ich Freed from Desire. Zaczynam od Thomasa Greya i jego hitu Rumors. A ja jestem Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Beautiful. Beautiful. Anima i Joji, ale klimatycznie się zrobiło w Melo Radio, a za chwilę powiem wam, jak zgarnąć bilety na koncert Florida od Melo, bo jest to, oh yeah, bardzo proste. Faust i Gibson już teraz.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi cię.

0: Pav, Melo.
1: Florida.
0: No a ja teraz pokażę wam, jak prosto możecie od Meloradia zgarnąć wejściówki na majowy koncert Florajdy. Tak, tak, to już w tym miesiącu, 23 maja. W Warszawie wydarzy się ten spektakularny koncert, a Melo ma dla was wlotki. No i słuchajcie, zadzwonimy teraz do Igi Dudziuk, no bo żeby zgarnąć wlotki, musicie zrobić głośne yeah! I zobaczymy, czy Iga sobie z tym poradzi. No to dzwonię. Poczekamy na sygnał. Niech odbierze telefon. Halo?
2: Halo?
3: Oh, sometimes I get a good feeling.
2: Yeah!
0: Yeah! Iga! Jedziesz na koncert Florajdy, jak się z tym czujesz?
2: No Florajda do mnie zadzwonił, tak się poczułam. Niesamowite! Jakie to jest proste!
0: Dokładnie tak, proste, szybkie i przyjemne. Już niedługo będzie można właśnie w taki sposób zgarnąć wejściówki. Słuchajcie, Meloradia, bardzo, bardzo.

0: ale ja kocham końcówkę tego numeru i w ogóle cały ten kawałek, The Beauty and the Beat w Meloradiu, Justin Bieber i Nicki Minaj. A ten numer ma 14 lat, a tak naprawdę to po raz pierwszy stał się światowym hitem właśnie teraz. To wszystko dzięki występowi Justina na Coachelli. No i trafił nawet do 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, no to wbijajcie na meloradio.pl, no i tam głosujcie. Najbliższa lista hitów już w piątek po 18. No a w tej godzinie powiem wam jeszcze, kto musiał mieć duże problemy z napisaniem matury z Angola.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: So can we pretend?
1: Honestly.
2: Reklama.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
5: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
6: Skoda. Marian, a gdzie mogę kupić ten...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: Party All The Time. To Szaram w Melo Radio. Klasyk za nami. Za chwilę nowości od grupy Rudimental. 18 minut do 20. Pychu z tej strony. Siemano. Przedwczoraj Polski. Wczoraj matma. No a dziś no, to już chyba taki większy luzik angielski. Mowa oczywiście o maturach. No mam nadzieję, że ci, którzy ją dzisiaj zdawali, są happy. No ale wiem, że są tacy, którzy mogli mieć problem. Na przykład kiedyś z takim egzaminem. No dla pana Janusza to musiały być ogromne schody.
1: To for failure and I can't tell you. Okay. Melo Radio.

0: będzie jaśniej. Filipek, Inele w Melo. Tak gramy jeszcze przed 20, podkręcamy tempo, a po 20, oj, będzie dużo dobrych sztosów. No i między innymi ten na początek.
1: A już o 20 zagramy
0: Alok Z by Portugal The Man. Dive into the ocean. Ten numer mam dla was na sam początek 20, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie. Idę w Melo.
5: Na zegarach już punktualnie 20. Słuchacie Melo Radia, no i gratuluję, bo to jest najlepszy możliwy wybór na ten wieczór. Udowodnię wam to. Andy Dusty Harris, Zocaria. To będzie za moment. I'm Good, czyli wersja Blue od Davida Getty i Bibi Rexy. To też za chwilę. Zaczynam od numeru Dive Into The Ocean. Alex Z by Portugal The Man lecą na pierwszy strzał. No a w tej godzinie taka propos strzałów. Omówimy sobie to, co będzie działo się po 21 w Lidze Mistrzów. Tupychu, siemano.
4: Melo Radio. Idę w Melo.

Bo You Turn Me. To Felix Jen i Kaskada w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 15 minut po 20 na zgarach. Kto nie widział, niech żałuje. O co się tydzień temu działo w Lidze Mistrzów, to był prawdziwy spektakl. Mecz PSG Bayern 5-4. No i dzisiaj czekamy na podobne emocje, chociaż mam nadzieję, o ile nie większe, no bo czas na rewanż. Wynik 5-4, padło 9 goli, ale jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte, no bo tylko jedna bramka przewagi PSG w tym dwumeczu, jeżeli chodzi o walkę o finał Ligi Mistrzów. Dzisiaj mecz Bayern-PSG. W Niemczech grają o 21:00. To wszystko się zaczyna. No więc to trzymamy kciuki, żeby było naprawdę niezapomniane widowisko. No i zobaczymy, czy Bayern, czy PSG dołączy do Arsenalu, który już w finale Ligi Mistrzów się zameldował. Komu kibicujecie? Dajcie mi znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie na meloradia.pl. Ja kibicuję dobrej piłce.

Ale to jest genialny numer, w ogóle się nie starzeje. Timber, Kissick, Bromance w Melo, tak podkręcamy tempo, 20:26 na zegarach. Ja was zapytałem, za kim jesteście w meczu Bayern PSG, no i dajecie mi znać na WhatsAppie Melo Radia. Między innymi Tomek napisał, że on liczy na PSG, no bo wiadomo, sąsiad musi mieć gorzej. Ach, to nasza polska mentalność. Ten mecz, przypominam, startuje punktualnie o godzinie 21:00. Będę sprawdzał wynik i mówił wam, co się dzieje. Przypomnę, w poprzednim było 5-4, więc tutaj też sporo może się wydarzyć, no mam nadzieję, że na 0-0 to się nie skończy. Na pewno nie kończą się nowości w Melo Radiu, taką jedną mam dla was, a brzmi ona dokładnie tak. Norma Jean Martin i Encore Big Dreams to nowość na Playce Melo.

Atta My Head, Third Life i Sleepwalkers w Melo. Tak podkręcamy tempo, 19 minut do 21 na zegarach. A gdzie wy o tej porze słuchacie Melo Radia? Gdzie się łapiemy? Dajcie mi o tym znać. Czekam na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Na WhatsAppie właśnie takie głosowy wysyłacie. No a ja za te najlepsze będę miał dla was melomerch w zamian. Torba, kubek i pomadka. Taki zestaw być może do kogoś z was trafi. Gdzie się teraz łapiemy? Czy może w drodze z pracy? Czy właśnie wy pracy? Dajcie znać, jakie zawody są z nami na WhatsAppie Melo. Wszystko, co chcecie, możecie wysyłać, a ja wam wszystkim gramy. Bunt i Malu to ich nowość. I Need You w Melo.

0: Major Lazer w Melo. Ladidap, tak podkręcamy tempo. Jeszcze chwila została nam do 21, więc jak gdzieś jesteście na nią umówieni albo zaczynacie pracę o 21, to spokojnie, jeszcze kilka minut do niej macie. A gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia? Dajecie mi o tym znać na naszym WhatsAppie. Zachęcam do wysyłania głosówek. Odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na Meloradia, na meloradio.pl. No i Daria się wysłała.
1: Ja was słucham codziennie pod prysznicem.
0: Daria, teraz to ty mnie zawstydziłaś normalnie. No to ja zagram tak, żeby prysznic wieczorny był naprawdę szybki.
2: A już o 21 zagramy.
0: I przyjemny Fast Car Superstars będzie Christian Marci. I będzie można porobić pod prysznicem. To idealnie, to punktualnie o 21 ten numer.

0: Reklama. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem!
2: Przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie!
0: Spróbować w czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Idę w melo.
5: Na zegarach już punktualnie 21. Bayern i PSG. Te dwie drużyny walczą o finał Ligi Mistrzów. Mecz właśnie startuje. Na pewno będę patrzył na to, co dzieje się na boisku, ale też patrzę na to, co dzieje się w playliście. Country X i Golden. Ten numer na pewno zagram. Będzie Rihanna i jej Disturbia. A zaczynamy od numeru Fast Cars Superstars. To Christian Marci. A ja jestem Pychu. Siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo.

0: Kygo, Kality, Griffin. Save my love of Mela. 15 minut po 21 na zegarach, tak podkręcamy tempo. No a ja sprawdzam, co dzieje się w meczu Bayern-PSG, no bo przypominam, trwa walka o finał Ligi Mistrzów. No i mamy 13 minutę, a już zaczęło się mocno. PSG prowadzi po golu w trzeciej minucie od Osmana Dembele. No i już jest coraz bliżej wielkiego finału Ligi Mistrzów. A wy komu kibicujecie? Cały czas czekam na głosówki na WhatsAppie Melo. Konrad się nagrał?
1: Oczywiście Bayern Monachium.
0: Oj, no to tu będzie trzeba mieć twarde serducho, żeby to oglądać, bo może być to naprawdę emocjonujący mecz. Za kim wy jesteście? WhatsApp Meloradia, tam możecie się nagrywać. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. A to Kizę i Disney.

0: Tuesday. Brakietery i Daniel Sandoval w Melo. Tak podkręcamy tempo. 28 minut do 22 nam zostało, a każda pora, nawet tak późnym wieczorem, jest dobra na to, żeby zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200 na cokolwiek tylko chcecie. Ogranicza was tak naprawdę tylko wasza wyobraźnia, więc wiem, że dacie radę. Wpisujcie na meloradio.pl wasze pomysły na to, jak taką szybką kasę wydać. Posłuchajcie, na co ją przypierniczy Piotr. Nie Piotrek, Hubert.
1: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: O proszę, to będzie świętowanie, o którym na pewno całe miasto usłyszy. A wy jakie macie plany na wydanie 200? Wbijajcie na meloradio.pl i nam o nich piszcie. A kto wie, być może to właśnie jutro wy wygracie szybką kasę. Glockenbach i Sam Harper, Last, ich nowość już teraz.

Dobry beat i szybkie samochody. To kocha ten człowiek. Gips i winy w Melo, tak podkręcamy tempo. 14 minut, tyle zostało nam do 22, a szybkie samochody też chyba lubi Jankle Osia, no bo po to zdawała prawo jazdy. No i udało jej się, bo pochwaliła się dzisiaj na swoich storkach, że właśnie zaliczyła egzamin na prawo jazdy. No i coś mi się wydaje, że w jej ekipie to dzisiaj nie jedna szklanka pójdzie z tej okazji. Gratulacje!

Lumante i się przypomina. Kiedyś Above i Beyond, a teraz Dub Dogs i How Does It Feel? Nowość na antenie Meloradia, kończy nam 21, a ja jeszcze szybko patrzę na to, co dzieje się w meczu o finał Ligi Mistrzów. Bayern Monachium gra z PSG. No i gdyby mi się nie zaciął komputer, to bym wam powiedział, co jest za wynik, ale dobra, już się odciął, powiem wam dalej. 0-1. PSG prowadzi, no i jest na ten moment bliżej finału Ligi Mistrzów. Jak to się skończy, zobaczymy. No miejmy nadzieję, że druga połowa będzie ciekawsza.

0: Zamy tempo.
1: Muszę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziulka.

0: 99.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wiesz, to wy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
2: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

Radio Tarnobrzeg.

0: przemanać. Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: You're so beautiful. You make me feel alive again.

piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

Tarnobrzeg. Słuchaj na 99.1 FM. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i